0: kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Mi se imamo fajn.
2: Poletje na Radio 1.